0: Alle Farben in Only Thing We Know. Maroon 5 prejšnji teden, kaj pa ta teden? Zdaj le smo na 15. mestu.
1: Loud Luxury featuring Brando. Body.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.